kwindawo ngendawo kwinqikelinqo kwixeko ngexeko kwithile ngethile kwivaba ngemvaba kwilali ngelali kwilokishi ngelokishi sizoqeqesha ke le nkqubo ezothi triple p prayer power and prophecy bazophila abantu zivuleke izinto zovuleka izinto baphile abantu call a friend to tell a friend ubachazele ukuthi upelopelopele za kuveleze ke ungenile ke phaa iwaleseni ungenile ke phaa kwinanda FM 88.4 kunyana kaphumzele topulizile zulu ngumzulwana ke phaa kubishop ya DJ Comfort sesingenile ke singaphakathi ke phaa kwinanda FM mamela ke mzali wam ke namhlanje ongandichazela igama lakho andichazela isibo